0: doxy, propose, testament, opisy. A jeszcze nieco milacz,
1: to milacz, nie bo testamentu.
0: Zastępuj,
1: proszę,
0: zastępuj,